Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Wrocław.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na Was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich. Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer. Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29-30 sierpnia. Park Szczodrę pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Sponsorem głównym wydarzenia jest firma Betard oraz firma Tomga.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już w ten weekend dożynki gminne w Kobierzycach. Zagrają Lady Punk, Afromental i Sibul.
3: Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Piotr Kopeć, wójt gminy Kobierzyce.
4: I po reklamie.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: Reklama.
1: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.
2: Najlepsze.

0: Reklama.
1: Już w ten weekend dożynki gminne w Kobierzycach. Zagrają Lady Punk, Maleo Reggae Rockers i Jamal.
2: Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Piotr Kopeć, wójt gminy Kobierzyce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

Wybiła godzina 9, jest niedziela, 23 dzień sierpnia, a my zaczynamy grać najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam, to jest Radio SK2.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce, tak wam gramy w Radio SK2. No, warto korzystać z tych wakacyjnych wieczorów i nocy, bo rzeczywiście powoli, powoli zbliżamy się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, chociaż jeszcze mamy trochę czasu, więc nie myślimy o tym, korzystamy z wakacji i słuchamy najlepszych polskich hitów w Radio SK2.

Ich troje. Zawsze pójdę w twoją stronę. Tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Równo tydzień. Tydzień wakacji został. Pamiętajcie o tym, żeby dobrze ten tydzień wykorzystać. No i dajcie znać, jakie macie plany. Piszcie na Messengerze Radio SK2. Czekam na wasze wiadomości. Nie.

0: pytam was, jakie są wasze plany na tę końcówkę wakacji. Kasia napisała, że ona skończyła właśnie urlop i wraca już do pracy, ale Jarek napisał, że on wybiera się na kurs wędkowania. No to mocno trzymamy kciuki, żeby ryba brała i żeby wszyscy byli cicho.
1: Reklama.
2: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już w ten weekend dożynki gminne w Kobierzycach. Zagrają Lady Punk, Afromental i Sibul.
8: Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Piotr Kopeć, wójt gminy Kobierzyce.
1: I po reklamie.

daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Kasia Cerkwicka i SOS. Tej pomocy rzeczywiście mogą potrzebować na przykład osoby, które sobie trochę pofolgowały i odpuściły i w sobotę za dużo poimprezowały, ale spokojnie, my gramy najlepsze polskie hity, które sprawiają, że głowa przestaje boleć, wszystko przestaje denerwować, człowiek się może zrelaksować i takie najlepsze polskie hity będę grała wam po 10:00. A tam między innymi Oskar Cyms i Daj Mi Znać, ale także wideo i Ania Wyszkoni.
1: Reklama.
2: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
1: I po reklamie.
0: 10:00 wybiła, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Oskar Cyms, co na to powiecie? Daj mi znać. To od niego już za chwilę, ale najpierw wideo i Ania Wyszkoni z numerem Soft. Kinga Baryga, witam i

Radio SK2 to najlepsze polskie hity, dżem, naiwne pytania, czyli coś starszego z sentymentem, ale także najnowsze numery od polskich artystów. Mrozu i nie ma miejsca jak dom. To brzmi naprawdę dobrze.

Carla Fernandez i więcej. Tak wam gramy w Radio SK2. Ja pytam was o plany na ten ostatni tydzień wakacji. I odezwała się do nas Karolina, która napisała, że ona uwielbia brać urlop na koniec wakacji. Bo wtedy, kiedy wszyscy już wracają do pracy, przypominają sobie o niej, to ona jeszcze ma wolne i może odpoczywać. No i to jest plan idealny. Kto jeszcze nie ma pomysłu, kiedy wziąć urlop? Ostatni koniec wakacji to wcale nie jest taki zły pomysł. A my wracamy po przerwie z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie m.in. Bledka i Dwa dni.

0: No dobrze, to teraz trochę rzeczywistości, bo Zosia napisała, że ona ostatni tydzień wakacji spędza w sklepach, hipermarketach, dyskontach. No to zapytałam, czemu? A ona napisała, że bo wiesz, jak się ma dzieci, to tak właśnie wygląda ten ostatni tydzień wakacji, że jeździ się i robi się wyprawki do szkoły. Kto ma dzieci, to zrozumie, kto nie, to zrozumieć powinien, spróbować przynajmniej. Ale powinien też posłuchać Radia SK2, bo ja wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będą po 11:00 takie na przykład jak Manam, ale będzie też Ania Dąbrowska, więc warto słuchać.
1: Reklama.
2: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już w ten weekend dożynki gminne w Kobierzycach. Zagrają Lady Punk, Maleo Reggae Rockers i Jamal.
6: Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Piotr Kopeć, wójt gminy Kobierzyce.
7: I po reklamie.
0: Nie macie wrażenia, że czas z Radiem SK2 i z najlepszymi polskimi hitami płynie zdecydowanie lepiej, może niekoniecznie szybciej, bo to zbliżałoby nas do tego dnia na literkę P, ale jest tak jakby przyjemniej. No to gramy dalej. 11:00 wybiła, Kinga Berga, witam i zapraszam. Na dobry początek Ania Dąbrowska i Serce Niesługa.

0: wśród mych na...
1: Lemon i napraw. Tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz Wiktor Dydła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Zapraszamy do słuchania w to niedzielne przedpołudnie.

Sarsa i czy będziemy się pamiętać. Tak wam gramy w Radio SK2 swoją drogą. W przyszłym tygodniu Sarsa razem z zespołem Emo wystąpi na Top of the Top Sopot Festiwalu i weźmie udział w bitwie o bursztynowego słowika. Może bardziej w konkursie o bursztynowego słowika z numerem Zostań. Jeśli ktoś jeszcze nie słuchał, to spokojnie, na pewno w Radio SK2 usłyszycie ten numer. A już teraz gramy dalej. Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. Żadne z nas już

0: Jak niedziela, to oczywiście najlepszy polski obiad. Jako że zbliżamy się do godziny 12, to możecie pisać, co tam u Was dzisiaj na talerzach albo w garkach. Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radio SK 2, a ja już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie m.in. Igo, ale będzie też Ewa Farna.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.

0: Jakie to jest piękne, jakie to jest romantyczne. Ballada od Zali, Tylko kochaj mnie. Tak, gramy wam w Radiu SK2, my gramy wam tylko najlepsze i do tego tylko polskie hity. Już za chwilę, godzina 12, dajcie znać, co tam na waszych talerzach króluje dzisiaj na obiad. A ja gram dalej po 12, kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: I po reklamie.
0: 12 jest niedziela, a jak 12, no to oczywiście zbliżający się niedzielny obiad. I pytam was, co tam u was dzisiaj na talerzach? Rolada śląska u Karoliny, do tego kluski śląskie. Brzmi bardzo dobrze. Czy będą też buraczki? To daj znać koniecznie, a my gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Ja nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby pytać wam o to, co, pytać was o to, co macie na obiad, bo przyznam szczerze, że zaczęło mi burczeć w brzuchu, bo jeszcze wysyłacie zdjęcia i wygląda to bardzo, ale to bardzo dobrze. U Kasi dzisiaj krokiety, do tego barszczyk czerwony, ale mamy też tradycyjny polski obiad, czyli rosół i schabowy z mizerią i ziemniaczkami. To u Karola, wygląda pysznie, więc życzymy już teraz smacznego i gramy dalej. Budka suflera i ratujmy, co się da już teraz.

Loka i prawdziwe powietrze. No dzisiaj, jako że niedziela, i jeśli macie wolne, zjedźcie sobie już ten pyszny polski obiad, którego zdjęcia wysyłacie mi na Messengerze Radia SK2, to proponuję wybrać się na spacer. Taki do lasu chociażby, bo podobno grzyby się pojawiają, już pierwsze podgrzybki, ale no tam jest też na pewno dobre i prawdziwe powietrze. A my gramy dalej. Oskar Cymsi, Zabierz Mnie. O, właśnie, a propos zabrania do lasu. Kolejny

0: Bro i wychowany w Polsce to jest nowość na naszej playliście, na playliście Radia SK2, a już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie Dominik Dudek, ale będzie też Gabriel Fleszar.
1: Reklama.
2: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
3: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
2: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
4: Już w ten weekend dożynki gminne w Kobierzycach. Zagrają Lady Punk, Afromental i Sibul.
5: Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Piotr Kopeć, wójt gminy Kobierzyce.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: Phil i jak anioła głos. Zdecydowanie on ma głos jak dzwon i potrafi dobrze spędzać z wami czas, puszczając najlepsze polskie hity. A mowa o Kamilu Kowalskim, który po 13 przejmuje stery w Radio SK2. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmajer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: I po reklamie.
10: Jest taka pora, że chyba najwyższy czas wstać. Niech powodem będzie zapach tego rosołku, który tam właśnie jeszcze tak delikatnie bulgocze w garnku i czeka na spotkanie z makaronem, no i z tobą. I dodajemy jeszcze do tego trochę takiej tej magii muzycznej w SC2.
11: Najlepsze polskie hity.
10: Obudź się, stygnie lato, wstaje. Z Grzegorzem Chyży na dzień dobry w SC2. Kowalski, witajcie, 13.

0: oddział zamknięty. Klasyka Obudź się Westy 2. No to teraz kategoria, bo ją poruszyłem i nagle lawina na Messengerze Eski 2. Zaglądamy po prostu w gary. Wasze gary. Jacek wysłał zdjęcie dwóch. W jednym ziemniaki ugotowane, nietłuczone, w drugim całe stadko kotletów mielonych. Obok widzę jeszcze buraczki, grubo tarte, grzechu warte. Agata też napisała: hej, u mnie dzisiaj makaron w sosie śmietanowym ze szpinakiem, a w tym sosie kurczak sobie pływa. A u Sanderki z kolei niedziela smakuje na słodko. Napisała: dziś na obiad tort i to podwójny. Jeden został z urodzin, a dzisiaj idę na kolejne i tam znowu będzie tort. No to w takim razie na kolację też proponuję tort Tille. SK2.
1: Powiedziała mi, że kocha seks, nadal nie wie jak się kochać.

0: bardzo dobrze, że jesteście tu, bo miejsca w wehikule czasu sporo.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Który zabrał nas do roku 1991. Ale słuchajcie, mówiąc o tym numerze, chciałbym powiedzieć, że są właśnie takie piosenki, które poruszają struny naszej duszy, ale robią to tak, że mają wpływ na niektóre nasze życiowe decyzje. Na przykład tytuł piosenki, która już za chwilę poleci, grupy Jam, Sen o Wiktorii, może być takim impulsem, aby na przykład nazwać córkę, znam taki przypadek, właśnie tym imieniem. Wiktoria. Mój kumpel ma córę. Wiktoria, jak robimy ognicho z gitarą, zawsze musimy to zaśpiewać. Taki stały punkt programu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Ale też możemy marzyć dzisiaj. Nie wracać do rzeczywistości. Nic nie musimy robić. Żadnych terminów, żadnych telefonów, żadnego na jutro. Niedziela i to, co najlepsze w SC2. Polskie hity.

0: Świeżutkie granie, Przona, Nita, ich nowość w ST2, Daj mi znać. Daję wam znać, dzisiaj niedziela niehandlowa. Ale za to kolejna, ta za tydzień, 30 sierpnia, to już będzie handlowa. Będzie można iść i zrobić zakupy i to nawet ostatni dzwonek, żeby kupić, no bo się kończą wakacje, zaczyna rok szkolny, więc trzeba kupić co? Przybory szkolne, piórnik, kredki, zeszyty, cyrkle, ekierki, gumki i inne rzeczy. No to co, za tydzień, w niedzielę, dzieciaki, pomagamy rodzicom? Oni będą mieli torby, a wy plecaki pełne zakupów.
1: SK2. Reklama.
2: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29-30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Sponsorem głównym wydarzenia jest firma Betard oraz firma Tomga.
3: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalni, rodzinna atmosfera czekają na was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
9: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
10: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: ST2, długość dźwięku samotności. Długo też mamy rozbrykaną pogodę z wietrzyskiem na czele, przez które to nie tylko strażacy, ale i energetycy mają sporo roboty. Gdzie dokładnie? O tym w newsach ST2 punktualnie o 14.
1: Reklama.
2: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
1: I po reklamie.
6: Jest 14. Newsy ST2, Jakub Konieczkowicz. Potrącenie 3 osób na krakowskim Podgórzu. Nie żyje małżeństwo. Ich 8-miesięczne dziecko przebywa w szpitalu w stanie zagrażającym życiu. 26-letni kierowca został zatrzymany. Jutro ma trafić do prokuratury.
7: Nie był karany ani za przestępstwo, ani za wykroczenie. Wiemy również, że samochód, którym poruszał się, był dość dużej mocy.
6: Mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Śledczy przesłuchują świadków oraz zbierają materiały dowodowe. Według wstępnych ustaleń powodem wypadku była nadmierna prędkość. Województwo podlaskie walczy ze skutkami sobotnich wichur. Awarie w dostawach prądu dotknęły łącznie kilkanaście powiatów. Energetycy cały czas pracują nad przywróceniem zasilania. Prądu wciąż nie ma jeszcze blisko 10 tysięcy gospodarstw domowych. Robert Lewandowski znów bez gola. Jego Chicago Fire zremisowało na wyjeździe z New York Red Bulls 1-1 w meczu amerykańskiej ligi MLS. Reprezentant Polski, który w piątek skończył 38 lat, grał od 65 minuty. Nie wpisał się jednak na listę strzelców.
0: Robert nie zrobił sobie prezentu urodzinowego, nie strzelił bramki, ale za to my sobie możemy teraz coś strzelić.
8: Co na przykład?
0: Kawkę.
8: A można, jak najbardziej.
0: I do tego małe co nieco.

0: czyli zaczynamy lepszą połowę. Kawka już jest, teraz tylko jeszcze musimy ją ożenić z czymś słodkim. Wuzetka może być?
1: Jak najbardziej.

0: I od razu przyjemniej jedzie się autem przy takich hitach. Odpowiednie tempo, Gibbs i Go For Money, Ostatni dzień lata. Jeszcze czytam w internecie, że organizatorzy maratonu w Sydney zaliczyli wpadkę. Na medalach zamiast stadionu w Sydney znalazł się wizerunek jednej z niemieckich aren, tej w Monachium. A co to za różnica? Ważne, żeby złoto było prawdziwe.
1: SK2. Wyważenie, jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Jak zapytałby was szef, czy tak po prostu chcecie więcej urlopu, to jakby brzmiała wasza odpowiedź? Jakuba Baranowskiego? A chyba nie. Za to wolne ma Sylwia Grzeszczak. Tak, sprawdziłem, podejrzałem. Pływa dziewczyna po wodzie jak rusałka łodzią i tak wiosłuje, jakby jezioro miało swój beat.

0: Dziewczyna, która jedzie po bandzie. Wanda i jej banda. Też wracacie całą bandą z wakacji? Razem z wami paczka polskich hitów, a w niej Natalia Nykiel, Sanach, Krzychu Zalewski. Do 15 jeszcze w ST2.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już w ten weekend dożynki gminne w Kobierzycach. Zagrają Lady Punk, Maleo Reggae Rockers i Jamal.
7: Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Piotr Kopeć, wójt gminy Kobierzyce.
8: I po reklamie.

0: Ewiwa Larte, Niech żyje sztuka, a matka natura, no, nieźle maluje. Wiatrem fale na Bałtyku i to tak, że nawet do wody nie można wejść. O szczegółach za chwilę w newsach Eski 2 o 15.
1: Reklama.
2: Dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia. Park Szczodre pod Wrocławiem. Na scenie zagrają zagraniczny zespół Akcent, Letni Chamski Podryw, DJ Omen, Fun Factory, Squeezer oraz Rokiczanka. Zapraszamy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.
0: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 9 osób zatrzymanych w sprawie śmierci mężczyzny w Krakowie zostali już wypuszczeni. Przypomnę, 36-latka skatowano na osiedlu willowym. To osoby związane ze środowiskiem kibicowskim zostały już przesłuchane, mówi Iwona Szelichowicz z Policji Wojewódzkiej w Krakowie.
6: Wszystkie 9 osób zostało zwolnionych. Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do przedstawienia im zarzutów. Policjanci nadal intensywnie pracują nad tą sprawą.
0: Śledczy zdecydowali też o sekcji zwłok mężczyzny. Krakowska policja apeluje o kontakt do wszystkich osób, które mogły być świadkami zdarzenia. Czerwone flagi na plażach nad Bałtykiem. Nie wejdziemy do wody m.in. w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim czy Krynicy Morskiej. Wszystko przez wysokie fale i silne prądy wsteczne. Zamknięto także plaże w Darłówku Wschodnim. Tam wykryto bakterie E. coli. Dziś kolejne mecze 5. kolejki Ekstraklasy. W Radomiu ruszył już mecz Radomiaka z Zagłębiem Lubin. O 17.30 GKS Katowice zmierzy się z Wisłą Płock. Z kolei o 20.15 rusza mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków.
7: To zaglądamy do kalendarza. Róża i Apolinary dzisiaj mają imieniny. Zatem, jeżeli znasz Apolinarego?
8: Ty, oczywiście, całą masę.
7: No to świetnie. To jak dzisiaj będziesz szedł do Apolinarego na imieninowe przyjęcie, to wiesz z czym...
8: Warto zabrać różę.
7: Tak.
9: Najlepsze polskie hity.
10: Polskie hity. Polskie hity.
9: SK2.
7: SK2. I korzystamy z niedzieli, bo jutro co?
8: Poniedziałek.
7: No i jutro znowu, pani Serso, co?
11: Jutro znowu.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Oczywiście, że wszystko się może zdarzyć. Anita Lipnicka.
1: SK2.
0: Ale że wszystko może się zdarzyć, tak też pewnie sobie śpiewał mąż Roxy Węgiel, Kevin. Tutaj nagłówek w gazecie. Roxy wydała 3,5 miliona złotych na samochody. Tak to jest, jak się pomyli salon kosmetyczny z samochodowym. 10...

0: Mieć.
1: Dziewczyna, która bardzo dobrze śpi, bez tabletek. Urszula i na sen w SK2.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Na dobry sen zabieram was teraz za ocean, do Alei Blaszanych Dachów. Słyszeliście o takiej alei? Znajduje się na nowojorskim Manhattanie, w historycznym tamtejszym centrum muzycznym. Tin Pan Alley, Aleja Blaszanych Garnków. To faktyczna nazwa ulicy West 28th Street na Manhattanie, gdzie w erze jeszcze przed radiem z okien kamienic, jak tamtędy się przechadzano, było słychać z otwartych okien kamienic uderzanie w blaszane garnki. Tak kiedyś właśnie uliczni grajkowie w Ameryce tworzyli nuty i muzykę, a potem sprzedawali ją i powstawały wielkie hity i te historie. Z muzyką Jarka Kukulskiego, tekstem Janusza Kondratowicza opowiada w nostalgiczny sposób Halina Frąckowiak.

0: Oskar Cyms w SC2 bez końca. Najlepsze polskie hity. A Oskar Ros, zdobywca bursztynowego słowika, jutro zagra na żywo w Operze Leśnej. Tak, bo to już jutro startuje Top of the Top Sopot Festival i właśnie w tej kategorii wystąpi Oskar między innymi. Scena, światła, Cyms, a dzisiaj ostatnie szlify.
1: SK2.
0: Z SK2 i z Sylwią Grzeszczak już za chwilę.
2: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
5: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chleborz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
8: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
7: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
9: I po reklamie.

0: Rodzynek w zespole, Agnieszka Chylińska, ONA w SC2 i Koła Czasu. A jak jesteście za kółkiem, ważne informacje z dróg w newsach punktualnie o 16 w SC2.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
7: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o Panteonie Narodowym. Wołodymyr Zełenski zapewnia, że upamiętnione w nim zostaną postaci, które poprzez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Dokument budzi jednak w Polsce kontrowersje i obawy, bo przepisy dają możliwość upamiętnienia dowódców armii czy organizacji odpowiedzialnych m.in. za zbrodnie na Polakach na Wołyniu. Na razie nie ma jednak potwierdzenia, że w Panteonie znajdą się szczątki pochowanego w Monachium przywódcy UPA Stefana Bandery. Dwie osoby w szpitalu po wypadku na Krajowej 72 w Łódzkiem. To w miejscowości Sarnówek. 25-letni kierowca Porsche zderzył się z jadącym z naprzeciwka Peugeotem, którym jechała 5-osobowa rodzina. Kierowca i pasażerka Porsche trafili do szpitala. Okoliczności wypadku ustalają służby. Kolejny sukces Harry'ego Kane'a. Napastnik Bayernu Monachium, Brytyjczyk, został wybrany piłkarzem roku w plebiscycie magazynu Kicker. Dodajmy, Kane kilka dni temu odebrał również nagrodę Złotego Buta dla najlepszego strzelca.
0: Mam pogodę. Jest miasto, w którym jest teraz najcieplej. Wiesz, jakie to? To Zamość.
8: O proszę.
0: Tam są 22 stopnie. A
8: całkiem.
0: Najchłodniej teraz o tej porze jest w Ostrołęce. Tam 16 stopni.
8: Ale to o tej porze, a jak będzie w zimę?
0: Będzie odwrotnie. Będzie odwrotnie. Ale na pewno będzie w nocy tak, że trzeba spać pod kołderką.

No i zimą, czy to w Ostrołęce, czy w Zamościu, no przecież bałwana też będzie można sobie ulepić. I to na 100%. My lepimy to popołudnie, aż sobie odchrząknę najlepszymi polskimi hitami. Drogi kolego, Patrycja Markowska, na dzień dobry.

0: Mrozu.
1: Z kawałkiem dla tych, którzy wracają właśnie w weekend do domu i teraz jeszcze weselny klimat. Może ktoś akurat był na weselu wczoraj, bo tak się zaczyna. Biała sukienka, w niej dziewczyna. Widzę tutaj właśnie dziewczyny. Córki znanych polityków, widzę w gazecie, olśniewają w sukniach ślubnych. Jest tutaj galeria ze zdjęciami i na przykład, bardzo proszę, Ola Kwaśniewska, córka pana prezydenta Aleksandra. Jest Kasia Tusk, córka pana Donalda, pana premiera. Jest Magdalena Wałęsa, również w pięknej, koronkowej sukni. Ola Morawiecka, córa Mateusza Morawieckiego. Pięknie naprawdę te panie tutaj wyglądają na tych zdjęciach w sukniach. Jak królewny, ale suknia to jedno. Najważniejsze dla tatusiów polityków jest to, że córeczki trafiły na świetną partię.
2: SK2.
1: A kto wie? Może zięć zostanie mężem stanu?

jeszcze nas. Kaśka Sochacka, która też odwiedza scenę męskiego grania. SK2. A to miało wczoraj wielki swój finał. Muzyczny Testosteron przeszedł do historii na warszawskim Bemowie. Był wspólny śpiew, ale również wspólny taniec. Pyk. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia teraz będą mieli chwilę spokoju, nareszcie. A jak już znamy kroki, to powtórka z wczoraj.

0: Elektryczne gitary? Oby tylko prądu nie zabrakło. To będzie wszystko dalej grać. Jestem z miasta, ale też nie ma to jak weekendowy wypad na wieś. Jak człowiek wróci po takiej krajoznawczej wycieczce po polach i łąkach, to też widać, słychać i czuć.
1: SK2. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.

0: Na szóstce, jak nic, jedzie Dawid Podsiadło, rozpędzone małomiasteczkowe. A przez małe miasteczka też rozpędzone wietrzysko przeszło i narobiło szkód. O tym punktualnie o 17:00. Jakub Konieczkowicz wam powie w newsach Eski 2.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Wakacje na basenie w Obornikach Śląskich? Tak! Zjeżdżalnie, rodzinna atmosfera czekają na was każdego dnia. Zaprasza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
14: How good is that?
15: I po reklamie.
0: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Najpewniej usłyszy zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego. 26-letni Hubert B. ma stanąć przed prokuraturą, a chodzi o potrącenie w Krakowie trzyosobowej rodziny. Nie żyje małżeństwo, ich dziecko przebywa w szpitalu. Sprawę cały czas badają śledczy. Pojazd poruszał się dużo szybciej niż prędkość dopuszczalna, mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
16: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego.
0: A za to może grozić do 8 lat więzienia. Jeszcze 5000 gospodarstw domowych na Podlasiu nie ma prądu. To po sobotnich wichurach. Przypomnę, od wczoraj dostawy prądu przywrócono już do 110 tysięcy odbiorców. Najwięcej awarii odnotowano w powiecie białostockim. Od dziś w każdym urzędzie stanu cywilnego będzie możliwa transkrypcja aktu małżeństwa wystawionego za granicą. Wzory dokumentów będą uwzględniać wniosek między parą mężczyzn lub kobiet. Polacy w tej sprawie są podzieleni. Według danych CBOS z maja tego roku 45% respondentów uznaje transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek był jednak przeciwnego zdania.
17: Kuba, ty już jesteś po urlopie, chłopie.
18: To prawda.
17: Złapałeś trochę oddechu?
18: I to ile?
17: No to się bardzo cieszę. Widzę, że jesteś naładowany, ale ty naładowany, portfel nierozładowany.
18: No nie, no trzeba wrócić po to, no. Trochę się rozładował, więc trzeba teraz to naładować. No.
17: To tydzień wakacji jeszcze nam został, 7 dni i tyle wystarczy, żeby przywrócić się do użytku.
19: Najlepsze polskie hity.
17: Jak złote monety do portfela wrzucam do playlisty. Daria Zawiało w męskie granie, Monika Brodka, Sylwia Grzeszczak na dzień dobry w Esce 2, 2 po 17. Kowalski, witajcie.

0: Dobra, a tak o Zidrak bez C2. Na pewno ktoś nie żałował paru złotych na kuponik od wczoraj, od tego weekendu. Mamy kolejnego rodaka, Polaka, milionera, czytam. Ktoś trafił szóstkę w lotka, no i zgarnął ponad 10 okrągłych baniek, milionów złotych. Ciekawe, czy teraz szykuje się wielki powrót do pracy i w ogóle praca.
1: Ale mi to lotto. SK2.
2: Przez kolejne grudnie, maje.

0: Lady Punk, stacja Warszawa, w najbardziej polskiej stacji, tylko takie hity dla was gramy. PL, SK2, no i wehikuł czasu. Odkurzamy te stare również.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Znane, lubiane i kochane rzecz jasna, Marylka Rodowicz. Każdy zna Sopot, jutro startuje zresztą. A ta historia trwa już od ponad pół wieku, jeżeli chodzi o te dwie sprawy, o Marylę i o Sopot. Gdy ona tam wchodziła na scenę Opery Leśnej, często nie wystarczało po prostu zaśpiewać, bo jeżeli chodzi o Marylę, musi być kolor, charakter, strój również, no i trzeba zrobić coś, żeby publiczność zapamiętała. Piosenkę. I tak właśnie było następnego dnia, że zrobiła piosenkę, którą potem już przez całe lata nuciła cała Polska i robi to do dziś od 73 roku.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Teraz będzie oto takie... Małgośka. Królowa country. W tym roku również Maryla pojawi się w Sopocie 27 sierpnia w czwartek na scenie duetu Nocy Letniej, może z tym numerem.

0: SC2, co mi tam? Co mi tam powiedział ceniony choreograf, znany tancerz? A, wezmę kościelny. Agustin Agurola, czytam w kolorowej prasie, wziął wczoraj ślub kościelny. Cywilny ma od 6 lat, a swojej ukochanej Dianie powiedział tak przed ołtarzem, a potem otworzyli razem parkiet pierwszym tańcem. Bardzo stresujący.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
10: Już w ten weekend dożynki gminne w Kobierzycach. Zagrają Lady Punk, Afromental i Sibul.
11: Serdecznie zapraszam do wspólnego świętowania. Piotr Kopeć, wójt gminy Kobierzyce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: ocieplona pogoda w SC2 od Lombardu, a pogoda jeszcze wróci taka wakacyjna, letnia. Cieplutko? Od kiedy? To już Kuba Konieczkowicz powie wam w newsach SK2 punktualnie o 18.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.
0: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Po niespokojnym weekendzie w prognozach pogody widać dobre zmiany. Od poniedziałku ma być coraz cieplej, lato może powrócić, szczególnie pod koniec tygodnia.
14: Na krańcach południowych powyżej 30 stopni, centrum i na zachodzie to temperatury lokalnie będą dochodzić do 27 do 28.
0: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Musimy uzbroić się jednak w cierpliwość, mimo że poniedziałek zapowiada się dość pogodnie, miejscami mogą pojawiać się burze. Jeszcze dziś mecze w piątej kolejce Ekstraklasy. GKS Katowice gra właśnie u siebie z Wisłą Płock. Trwa pierwsza połowa. Z kolei o 20.15 pierwszy gwizdek meczu Pogoń Szczecin - Wisła Kraków. Po raz kolejny wolontariusze wyruszą w polskie góry, by zbierać zalegające tam odpady. To w ramach akcji Czyste Tatry. Odpadów jest na szczęście coraz mniej, mówi Sławomir Rykowski, rzecznik akcji.
15: Ostatnie 2-3-4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze. W tamtym roku zebraliśmy 100 kg.
0: Akcja Czyste Tatry już 28 i 29 sierpnia.

0: SK2 Wrocław.
1: Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.